0: Happy birthday to you.
1: Nyankopon insura no.
0: Amen.
1: Na onye ne kesi.
0: Amen.
1: Na ontre ne nkwabe mu. Onye na koma so ade so emfama.
0: Amen o.
1: Ye fami na na sey ampofo eje.
0: Edin ya meje so ene abena pokuwa. Ah, renie.
1: Jagri Boaz ene shine akwa ne boy echidom na fei. Ayo 5 day ko Facebook ni YouTube. Just on sem etwa osu.